0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Radio Capis.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Radio Capis.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje zakon.